Klasyczny rock. Klasyczny rock. Radio Jedno. Rock. Radio Jedno. Rock.